0: jak lecene kurki, limonany mu pomarańcza. Jak kulacene kurki z limonem i pomarańcza.
1: Skins of lemons and oranges.
0: Jak kulacene kurki.